Palego pisem cicho jak padaj si snik. Tak, dobry na zakończenie.